0: nyankopon tem
1: chacha moko bani chapopo ononie ononie
0: so buso frimu
1: ononie
0: wonnim onenyankopon tem.